0: Дорога з Гайнак у Белавежу вядзе праз Белавежскую пушчу. Інвестар атрымаў дазвол на правядзенне работ на гэтай дарозе, аднак экалагічная арганізацыя «Працоўня на рэч фрэскіх істот» заявляе, што будзе абскарджваць гэтае рашэнне. На думку эколагаў, гаворка павінна ісці толькі пра рамонт існуючай дарогі, а не пра яе перабудову і пашырэнне, бо гэта можа нанесці шкоду аднаму з найбольш каштоўных прыродных комплексаў Европы. Гаворыць прадстаўніца арганізацыі Кацярына Векера.
1: Pracownia na rzecz wszystkich istot to jest jedna z najstarszych polskich organizacji ekologicznych. Powstała w 1989 roku i od samego początku działania miała za cel ochronę Puszczy Białowieskiej, doprowadziła do poszerzenia obszaru chronionego w puszczy, przeciwdziałała wycinkom w 2017 roku, ochroniła Polanę Białowieską przed zabudową panelami fotowoltaicznymi. Dwukrotnie zaangażowanie na rzecz Puszczy Białowieskiej jest stałe na przestrzeni ostatnich dekad. Jest zgodne z misją organizacji. Misją organizacji jest ochrona najcenniejszego dziedzictwa przyrodniczego Polski. My jesteśmy organizacją ekspercką, która działa na gruncie prawa. Jesteśmy stroną jako Stowarzyszenie Przyrodnicze w postępowaniach administracyjnych, w postępowaniach sądowych dotyczących przeróżnych inwestycji drogowych. To nie jest tak, że droga numer 687 tutaj stała się nagle przedmiotem naszego zainteresowania znikąd. Wcześniej droga Narewkowska przechodząca przez Puszczę też była przedmiotem naszych działań. W sprawie drogi 687 też interweniowaliśmy już w momencie wycinki drzew, więc dlatego jesteśmy w Puszczy, bo ona jest trzonem DNA naszego stowarzyszenia, naszej organizacji. To jest bardzo ważne miejsce dla wszystkich Polaków. To jest obiekt unikalny w skali świata. Od 2014 roku cała Puszcza Białowieska jest obiektem dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, a więc obiektem objętym specjalnym ochroną. I ten status UNESCO potwierdza tą najwyższą wartość, że mówimy o jedynym tego rodzaju obiekcie na Ziemi. Jest tak cenna, jest tak unikalna i dlatego ze względu na ten wyjątkowy status, funkcję, rolę, jaką pełni, wszystkie inwestycje, które mogą przebiegać w Puszczy, czy to ten mur dzielący polską i białoruską część Puszczy, czy drogi powinny być wykonywane z największą starannością, z największą rzetelnością i z dbałością o to dziedzictwo przyrodnicze. Interwencja naszego stowarzyszenia dotycząca rozbudowy drogi numer 687.
2: A zresztą ta historia z drogą jeszcze nie spełnina, tak?
1: Plik nominacyjny obejmujący całą Puszczę Białowieską, tym statusem dziedzictwa UNESCO, on nie umożliwia rozbudowy dróg, a wyłącznie remonty. Inwestor nie zadbał o wszystkie wymagane prawem dokumenty. No i ta derogacja stała się przedmiotem sporu pomiędzy inwestorem, nami, ale też Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która bardzo szybko zapowiedziała, że ona zamierza po prostu zalegalizować brak tych dokumentów. Ta derogacja, czyli zgody na puszczenie ptaków, została wydana bodajże w ubiegłym tygodniu. Ona nie jest rzetelnie przygotowana i my również będziemy wnosić do niej uwagi, żeby zabezpieczyć interes przyrody zgodnie z misją organizacji i stowarzyszenia.
2: Co zaraz odbywa się z tej drogi i na jakim etapie ona znajduje się?
1: Prace cały czas są prowadzone i ta rozbudowa tej drogi, ten remont trwa.
2: W efirze Belorusskiej Radaracji byli miejscowe żachary, kiedy rakali, to już remont drogi jest naprawdę potrzebny, bo funkcjonalna droga pomaga im. Żeby odkazali na ich argumenty?
1: My się absolutnie zgadzamy z koniecznością remontu tej drogi. Remont tej drogi jest absolutnie konieczny i zrozumiały. Mieszkańcy czekają na ten remont nie

0: 5 lat, ale prawie 15 czy nawet 20 lat narzekają ten standard tej drogi i my to jak najbardziej rozumiemy, tylko to powinien być remont, a nie rozbudowa i to powinien być remont z zachowaniem wszystkich wymaganych prawem zgód i najwyższych standardów ochrony, bo mówimy o miejscu unikalnym w skali świata i dziedzictwie ludzkości i tutaj inwestor i też regionalny dyrektor ochrony przyrody, który powinien zapewnić nadzór, no nie stanął na wysokości zadania, stąd nasz spór.
1: Co może być warto było zmienić system, jakby takie konflikty budżetu nie powtarali się?
0: Co powinno się zmienić? Plan zarządzania obiektem Puszcza Białowieska, obiektem UNESCO, który został przyjęty przez rząd parę dni temu. To jest kolejny dokument, który zabezpiecza Puszczę Białowieską przed wszelkimi ryzykami jej zniszczenia, wyznacza plany ochrony, kierunki jej ochrony na najbliższe 25 lat do roku 2050. Jest to kolejny już dokument tego typu po pliku nominacyjnych czy innych zabezpieczeniach, tylko to są papiery i te standardy, one już są i teraz chodzi o to, żeby one były realizowane. Droga numer 687 nie jest jedyną inwestycją, która była prowadzona w regionie i na terenie Puszczy, tylko przy innych remontach można było zachować tych standardów i nie dochodziło do konfliktów czy sporów. W tym przypadku my musimy bronić tego dziedzictwa. My działamy na gruncie polskiego prawa i my odwołujemy się do istniejących zapisów i regulacji. Będziemy wykorzystywać narzędzia prawne, jakie mamy, jakie daje nam demokratyczne państwo prawa, w którym mieszkamy, by bronić interesu przyrody zgodnie z misją naszej organizacji.
2: A plan kierowania obiektem suświetnej spadczyny UNESCO Białowieska Puszcza, pro jaki kazała Kacarina Wiekera z organizacji Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, предугледжвае, што 96% тэрыторыі Белавецкага і Пушчы з польскага боку павінна заставацца без інтэнсіўнай гаспадарчай дзейнасці. Дакумент таксама не дапускае пашырэння дарожнай інфраструктуры, дазваляючы толькі рамонт ужо існуючых дарог. Менавіта таму эколагі заявляюць, што будуць выкарыстоўваць прававыя механізмы, каб дамагчыся перагляду выдадзенага дазволу на пашырэнне дарогі з гайнямкі ў Белавецку.

0: Ukraińskie drony tej noczu masowo atakowali pod Moskwę. Podrobiazności poczułem od Anżeliki Lelkowska i w bliższym wypusku nowin na Białoruskim Radiu Racja. Już opraz 6 chwilin. Mienowita stolki zostaje co do 8 godziny u Polsce i 9 u Białorusi.
1: Radio Racja.

0: rację.
1: Czy to się premier Kolumbów zaprawdził od białoruskiej inteligencji, prawdziwy ukraiński inteligencji?
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам політзак

wioska nazywała się Dubiele. Przed wojną to był powiat Szczuczyn. Sowiety zrobili żołudak. Teraz to że rajon Szczuczyn. Do żołudka od nas było 4 kilometry, a do Szczuczyna drogoju, szosoju 20. No, matka chodziła do kościoła przez les. Dubrowa nazywała się było 10 kilometrów. Do Wasilisza, gdzie narodził się Niemen, to matka chodziła na fest pieszo. To przy przygłuncy mosty Lida.

A to było trochę jak ja. Mimo, że też to maci z Masiewiczów, ale też szlacheckich, ze szlachty matka, a baćka z muzyką z drugiej maści. A to były dwie razne jesieni, nie lubili się. I ja nie mogę wytłumaczyć to, jak maci Masiewicz i ja Masiewicz po baćku.

Ja narodził się w powiecie Szczuczyn, chrzczony w kościele w Żołudku i nauczył się polskiego języka, jak miał 10 godów, przyjechał do Polski. No i narodził się 25 miesiąca Hadowszczyna, 68 maja, a ja był chrzczony 16 stycznia i zapisana data chrzcin, tam już to Maciek brata wzięli, pierażył wojnę. Nie miał 18 godów, a rocznikom już to 18 bojała się. Te wojny na te ludzie bojali się, że to już znowu na wojnę będzie chod napisany, bo ja z grudnia i datę chrzcin zapisali. 16 stycznia.

22 czerwienia, jak Niemiec udarł, szum poszedł, że ruskich nie ma. Ich nazywali do maja odjezda. Nie nazywali ruskich. Sowiety albo wostoczne. Tak ich nazywali. Nie nazywali ruskich. I uciekli, to, że piszą ruskie historie, takiego błędu nie słuchać, co nie chcą. W Ciechanowcy była ruska dywizja pałacu. Ciechanowiec. A my żyli 68 km na wostok. I tam 5 utra rana, jak ludzie szli do kościoła, nie było ni jedno sowieta, a było lotnisko. Tak uciekali. I ludzie rabowali wsio. Dziad nie puścił nikogo z domu. No, macie moja poszła, to niesколько łyżek przyniosła, ale to już około południa. Nikogo nie było, Niemców nie było. Niemcy przyszli na 4 dni. I macie brat miał już tam dosyć radą. Przyniósł radiostację. Dziad wziął dziachu, żarł jemu i usarzał i tam utapił. A z sąsiedniej wioski kolega przyniósł, słuchał. Chyba w 43 chodzi się duchom, Niemcy przyjechali, powiesili u wiosce. Domu nie spalili i niczego i skazali, a to nie my, a to was sabaka. Pochwalił się jakąś kaleszce, a ty doniósł Niemcom.

Zaczęła się tworzyć partyzantka. Pan na tej stronie, gdzie my żyli, była polska partyzantka, a po drugiej stronie nie ma ruskiej. Nie nazywali ni polska, ni ruska, nazywali białe i czerwone. W wiosce, gdzie żyła moja ciotka, ładno i naczowali czerwone. Nikt nie nazywali, jeszcze raz podkreślam, nie nazywali, nie było żadnej AK. Nazywali krasne i białe. To była tylko taka różnica. I bajali się, stawiali wodki, bo z jednej strony biały jest, z drugiej krasny. Ale jakaś granica chyba była, tam już to po tej stronie mojej wioski w ogóle noż nie ma dołu. Była polska partyzantka, tam nie puszczała się, a tam była czerwona, ta ruska. Na tę stronę, którą chodzili, to bili się. Także jakaś tam granica była, no granicę to zrobiła wojna. I tam nie było takiej nienawistnej granicy, że to wy takie, a my takie i tak dalej. No wojnę, no to samorzutno no, zrobili się, jak jedni z drugimi bili się, te partyzanty, to była taka granica. Ale czużbiny czy wrażbiny jeden do drugiego, to nie czuli, to było, ale ja tak czułem.

potem tak zwróciło się, jak przyszli ruskie, nie chcieli iść w ruską armię i skazali starsze ludzi i dziecię, was się wybić. A tam wojna. A dzień zginie, drugi pierwszy żywie. No i baćka mój paszał, potem wiernął się i doszczupali się jakiejś organizacji czy czego. I ja miał półtora chodę, siostra chod, i zamknęli jego łagier. U Murmańsku siedział i z raznymi siedział, artystami. I lubił, no, że nasiąka tej kultury i jak z Mateuszem pamiętam, żarł taki był. O, za tym siedział. Za tym siedział. No i jak wiernął się, wskazał, ja w kołchozie robić nie budu. Nie będę robić kołchodzi, robicie, co chcecie, ale stolajcie mnie. I poszedł do przedsiedaciel kołchoza, tam nachowali na jego, poszedł do tego żołudka, złachł, wiernął się, politycznie, i dojął na wojskowym aerodromie robotu. To baćka zarabiał, ja nie każu, że to były straszne groszy, że normalna czarnorabocza zapłata. To baćka zarabiał miesiąc, półtora razy skolki, skolko matka w kołchodzie zarabiała za chod.

nasza wioska ostatnia w oblasti Grodzieńskiej, która poddała się kołchozu. Dali takie podatki, że tam 100 kołchozów nie płacili stolki, skolki nasza wioska. 3 tony mięsa. Gospodarki, a mój baćka miał 3 hektary. No i złamali to. Ja już to pomnił. Ja pomnił, z dziadem siedział na furmance, potem mnie skazali, że ten kawodziści, jakieś czarne ludzie okrużyli furmanki ze snapami. Ładno humno kap zwozić. Same większe humna zabierali pod kołchoz, tam chyba 3 czy 4. I koni, upraś, furmanki. Wybrali przedsiadaciela. Nikt to nie chce. Ludzie pierażyli wojnę, sołtysy poszli siedzieć w łagier. Niektórzy nie żyli. Kto chce to? No i sama najgorsza, moje imię miał Antosza, go nazywali. Sama najgorsza piwosza u wiosy, a chudwu taką wybrali. Prachoni wskażą koraczka. Wioska zdała kołchoz 70. Kołchoz zrobili chyba w 52 chodzi. Ja wyjeżdżał w 57 i było 13 koni. Pozdychali z hoładu. Rana była

jaki ksiądz katolicki pisał wierszy, ale on pokazuje duszę białorusku. I zaczynają się tak, 19 sosien jak Jezus radził się i zatuił poru mużyk nie zmienił się. Pierasochli mora i stali harami, pierasochli reki i stali palami. Ludzi porach zdumali, stali papier tkać, liter nasadzili. Aż glanął Bóg z nieba i glanął zadziwił się, że zatuił poru mużyk nie zmienił się. No ty każe synku, każesz to patreba, wsio tobie daruję, wsio prócz lu nieba. Daj mnie, każe Boże, znowu chatu, daj kabyłku siwu i żonku bahatu. Daj świnku, kurej kolki, dziakuj tobie Boże, budzia chodzi tolki. Zobaczcie, jakie minimalne potrzeby, to jest cała mądrość. Tyle on ten chłop chce. Jakąś chatę, bogatą żonę, parę kur, świnie, tyle. Krali niesamowicie. Trzeba było z czego żyć. To był harot i dawali 30 sotek pod kartofli. I ja był pierwszy złodziej, a baćka łachieri, chęcisz to wiaźli na furmankach, swoim dzieciom skidali snapę. No ja sam chlewik naznosił te zierna, gdzie mała cił, no czy nie, które wydumali, które mieli rower, te krucili i te kołasy w szprychy, bo to cicho. I ja tej kradzieżu żyli. Jak wyjeżdżała furmanka, nie przyciskali żerdkę już nurką, bo nie było czasu, to już chciało, to tylko w drabinach dojechała do tej wspólnej stodoły. I taka to była gospodarka w tym kołchozie, tak że to żyli kradzieże już.

No i zachwalają się tą sowiecką właśnie. Taka dobra, szkołę wam budowa. I ja panią sobie mówię, ta szkoła, bo to naprawdę to była typowa szkoła dla tych szkół kresowych, była taka fundacja. Oni na Podlasie tu spotykają się z takim załamanym dachem, a 92 pokoje dla nauczyciela i 3 klasy. Typowe. No i ja panią sobie mówię, nieprawda? Etu szkołu postoju przed wojną i nosiła imię Józefa Piłsudskiego. Ja mądrych nauczycieli miał i przyszła do matki i każe, tylko to gospodar wiernął się z wagi, co ety rabionek bresza w szkole. No i dostał bur, a jeszcze co gorsza, moja siostra wydzierwała bukwarę w oczy Stalinu i Leninu. Ale nie politycznie, bo jak to dzieciak.

i jak już byli w Polsce, pierwsza informacja to kto siedzieć, jak pisali piśma, kto wyszedł i czy jest kościół. A my jak wyjeżdżali, wioska była zupełnie odkryta, był z jednej strony Harod, z drugiej, jak wskazał, typach na Jeczy, zachumienne Darocha, Sade. I my naszą chatę prodali za Niemen, to, że Niemen, także, bo była dobra. Mój baćka postawił chatę, bo było bez królewie wojną. Jechał les, był starowny i piował, już to ja mu chciała się, i stawił, Maciu, że kończyła tę chatę, jak siedział w łagdzi. Także to wszystko było postawione przed baćką no, w 40-tych gadach. Kto z pozostałymi budynkami znają, może kto na drogę wziął, może tego dom my prodali, no trochę grosza wzięli za ten dom. Baćka za to kupił motocykl Iż od jakiegoś lotczyka żołudku i prodał do drugiego lotczyka w Polsce, w Radomiu było lotnisko wojskowe. W Radomiu i dołożyli jeszcze grosze i kupili sobie chatę w tych Korzenicach.

prawda było, że tak ruskie prezywali bez takiej tolerantności u tych kozienica. Ja już pojechał z swoim synem, który teraz ma 29 lat, i sąsiada wnuki z zapłotu, ruski. A ja był nadal czarny, jakikolwiek. Chęć, nieważne. Tak nazwali w przyrodzie ruski. Ale to jakaś nienawiść z zapłotu, skolki na dół. Pomyśl, to jest drugi i inny. Jak ja trafił u Ciechanowiec? Za chlebem. Trzeba było znaleźć robotę. I szczerze chowara poznał dziewczynę, czy pierwszą swoją żonkę. Jana robiła u Ciechanowcy w gospodarce komunalnej. No i dowiedział się, że to jest muzeum, może być robota. Przyjechał, pocharył z dyrektorem Uszyńskim. Wiedział, że to znają dobry ruski język. Propaganda muzealna doniosła, że to znają francuski, angielski. Potem śmiał się z nich zapowiadał. Mówi, o, mądry przyjechał, tego i ruski, i angielski zna. No i żyją w danym społeczeństwie. I trudno, jak ja zakochaję się, tak jak ja zrobił prawosławnej dziełce, to ja skażę, ja ciebie maju gdzieś, idź sobie precz, tam już to ja katolik.

0: 13 to będzie 56 radów. 56 radów. Wyjechał w 57, a był w wiosnie 2014 roku. Pierwsze wrażenie, jak wjechał, a lidy zaczynają się, to już tak jak pomniły te pieraleski, pole te pofałdowne, mnoha kamienie w poli, jak kamień, jak nazwali, jak żawanką, tam krusznie zwozili. No, pola byli już drugie, bo to kołchozne. Ale na tej Grodzieńszczyny, bo ja jechał z Mińska, to murowane te domy, a tam drewniane te chaty, no, nieco tam podrychtowane, a szalowane, ale no, że to na dłuższe kraje, to nie rozkażesz. No, czuł ten zapach, to ja u siebie. I stanął na rynku przy kościele, zaczął pytać się, gdzie tu, jak popaść na mogiłki, jak gdzieś do kościoła, kto mnie odkrył, że tu żył. I że i czuł się te ludzie, tylko tak koratka, jeden dzień. Dobrze by pobyli, tak to, że no, trochę tej mowy tak grodzieńskiej zaczęli chowalić i to poczuł. Ale jak wjechał pola, les i on niczego nie każe. A ja czuł się u siebie. No ja chyba Rupa Grodzieńska mówi, ale to, co wypił z Małaką, macie nie zabywać, ja znaję, że to nie kataje pożywóz w Chicago 20 jadł i on zabył się niby. Póki żyła maci, ja mu chrazna, no po angielsku, to jej nie chawarył. Ale ja chawarł, czy po polsku, ja na mnie skazywał po grodzieńskiemu. Jej maci umierła w 1996 roku. Ja wstydął się, kalek, jak pojechał do swojej żonki prawosławnej. No maci chawariła, siostra to, że skazywał. Maci, jak szła między swojej, czy do kościoła, czy gdzie, no chawariła po polsku. Ale z baćką chawarili po swojemu i tak nam było wygodnie. To ja dumaj tak w słowach, że to ja tak nie skażesz, tak? Jak skażesz, tak.
1: I w języku jest pełna tonkaść. I ja tego nie skażu tak po polsku, jak ta jest w prychaworcy białoruskiej. I patrzył tam swój klimat, tam już to widział, jak jechał ze tego kierunka, bo jechał z Mińska, Nowogródek, nad Niemnem, który ja dzieciństwo pomnił, był, zdawał się mnie taki szeroki, wózki, zdał się taki wysoki bierach i ciemny, ety mój Niemen. I patrzył ten klimat, tu cerkiew, tu kościół. Mnie pytali, od kulty. Co ja skazu? Z Kozienic, ja tam tylko żył 3 lata. Potem poszedł w szkoły, studia, roboty. Mój syn, który narodził się w Ciechanowcu, i on wielki partii od Ciechanowca, i on z Ciechanowca, i on każe. A ja skażę, no jak skazać?

Wioska nazywała się Dubiele. Przed wojną to był powiat Szczuczyn. Sowiety zrobili żołudak. Teraz to że rajon Szczuczyn. Do żołudka od nas było 4 kilometry, a do Szczuczyna drogoju, szosoju 20. No, matka chodziła do kościoła przez les. Dubrowa nazywała się było 10 kilometrów. Do Wasilisza, gdzie narodził się Nieman, to matka chodziła na fest pieszo. To przy czygunce mosty Lida.

Zresztą Maciej z Masiewiczą, ale też szlachecki, ze szlachty matka, a Baćka z Muzyką z drugiej Maciej. A to były dwie razne jesieni, nie lubili się. I ja nie mogę wytłumaczyć to, jak Maciej Masiewicz i ja Masiewicz po Baćku.

Jana Radziusia w powiecie Szczuczyn, chrzczony w kościele w Żołudku i nauczył się polskiego języka, jak miał 10 lat, przyjechał do Polski. No i na Radziusia 25 miesiąca Radowszczyna, 68 maja, a ja był chrzczony 16 stycznia i zapisana data chrzcin, tam już to Maciek brata wzięli, pierażył wojnę. Nie miał 18 chadów, a rocznikom już to 18 i bejała się. Te wojny na te ludzie bejali się, że to już znowu na wojnę będzie chod napisany, bo ja z grudnia i datę chrzcin zapisali. 16 stycznia.

думаю, что чулища, что живут в России, я так думаю по самопочуча этих национальных этих людей, ну, была католическая вёска, бо было право, я помню, жить по Питерску, видно, в этом Петрограде было хорошо жить, и помню такой вершик, jak начала się pierwsza wojna, na Hare Kamare na dalini pasa, u się Niemcy planie, a Rosja nasza. No to ja te ludzi sami stworzył, też nie pisał jakiś poet, czy kto, sama ja taka pachaworka. Kto kim czuł się? I jak już ta Polska ustaliła się, tam po 20 chodzi, zaczęli zapisywać, kto kim jest. I Adzin to, że Mosiewicz tam zapisał się Białorus. Ja nie знаю, jakie oni mieli czucia. Maci moja kazała, że mała dziążka, która uczyła się, zaczęła w 30-tych godzin po polsku niekoho gawarić. Niektórzy z nich śmiali się, że to wyrakająca swojej mowy. I z jego nadto śmiali się, że to Białorus odpisał, że to on Polak. Tak, że czuli miejscowi, nie czuli jakoś tam nacjonalnej przynależności, ale katoliki to zapisali. I tak Maciek zapisali, że to prawosławny pisał się Białorus, czy tam Ruski, nie wiedzą, i oni się pisali się Polakiem. Mojego dziada, który był już drugi raz żonaty, bo pierwsza żonka umierła, dwoje dzieci zostawiła i z drugą już miał troje dzieci, był leśniczym u księcia Czetwertyńskiego u Puszczy Zanimeńskiej. I ja śmiju się, a te urzędniki już się durnyje na Białorusi i w Polsce. Moja matka nie żyje od 96 roku. I miejsce urodzenia pisze Szczara. I nikt to durny nie wie, że to Szczara to Tareka. Jak mała w Recy urodził się? Ja z Maciej, już śmieję się, siostro z Maciej, jeszcze to w Recy urodziła się. No matka mówi, no jak nie mogli zapisać? Była leśniczącha w lesie i żyli w lesie, no bliżej była Szczara, no nie mogli zapisać jakoś Heratka, bo to było les, puszcza i napisali Szczara. Przyszli te czerwone do małego baćki. Mundur. Mój baćka był w 39 roku w armii Prusy na jej baraniu Lwowa. I jego wieźli gdzieś w łagier. I on wiedział, że to jego czekaje. A obiecali dadzuć kwiteł, się każdy pojedzie tam, gdzie my zaniali do swojej wioski czy miejscowości. No i zabrało się niekilka tysięcy tych soldat, postawili stolik z 200 tych papierów dali. Miał jakiś papier, czy nie mają ubrania niczego munduru. No i a pod wieczór otoczyli konnica i wagony ładować. No i jedąć. Jeszcze byli na polskiej stronie i na stacji, jakiej wstali, baćka zaczął walić w drzwi wagona. Zastrzelił, bo mnie pić chce, co. Zastrzelił. Dobry był ruski ten soldat, a w stacji była studnia i rośli słoneczniki. I ty ruski tak każe po cichu, jak budu strzelać, nie boj się, ja w wozduch. I baś tylko lanął na tę studnię i paszał. No i z takim Żydom szedł, no i im pomachał, bo chowali się gdzie to w kustach i on powiedział w wiosku, przyniesiesz to jeść. I ja każę, jak ty odróżnisz żydowski dom? Mówi, paniuchu. No i tak dojechał, doszedł do Baranowic, czy tam w Baranowiczach jakaś rodzina jechała z piernatami, tam jego schowali, bo już mundury. No i w tym mundury, jak przyszedł, przyszli ruska partyzantka i kazała, jak odbierali mundur, szapku, nie mają. Sząpię, mam sząpier, to wycior. No, dalej. Płaszcz. I tak pokaleił się i buty zabrali.

Matka jeszcze rozkazała 22 czerwienia, jak Niemiec udarł. Szum poszł, że ruskich nie ma. Ich nazywali do maja odjezda. Nie nazywali ruskich. Sowiety albo wastoczne. Tak ich nazywali. Nie nazywali ruskich. I uciekli, toż to pisząc ruskie historie takiego błędu mnie słuchać, co nie chcę. W Ciechanowcu była ruska dywizja pałacu. Ciechanowiec. A my żyli 68 km od jeszcze na wastok. I tam 5 utra rana, jak ludzie szli do kasioni, było nie jedno sowieta, a było lotnisko. Tak uciekali. I ludzie rabowali się. Dziad nie puścił nikogo z domu. No, macie moja poszła, to niesколько łyżek przyniosła, ale to już około południa. Nikogo nie było, Niemców nie było. Niemców przyszli na 4 dni. I macie brat miał już tam dosyć radą. Przyniósł radiostację. Dziad wziął dziachu, żarł jemu i usarzał i tam utapił. A z sąsiedniej wioski kolega przyniósł, słuchał. Chyba w 43 chodzi się duchom, Niemcy przyjechali, powiesili u wiosce. Domu nie spalili i niczego i skazali, a to nie my, a to was sabaka. Pochwalił się jakąś kaleszce, a ty doniósł Niemcom.

zaczęła się tworzyć partyzantka. Po jednej tej stronie, gdzie my żyli, była polska partyzantka, a po drugiej stronie nie ma ruska. Nie nazywali ni polska, ni ruska, nazywali białe i czerwone. W wiosce, gdzie żyła moja ciotka, ładno i naczowali czerwone. Nie nazywali, jeszcze raz podkreślam, nie nazywali, nie było żadne jak A, nazywali krasne i białe. To była tylko taka różnica. I bajali się, stawiali wodki, bo z jednej strony biały jest, z drugiej krasny. Ale jakaś granica chyba była, tam już to po tej stronie mojej wioski w ogóle noż nie ma dowi. Była polska partyzantka, tam nie puszczała się, a tam była czerwona, ta ruska. Na tę stronę, które chodzili, to bili się. Tak, że jakaś tam granica była, no granicę to zrobiła wojna. I tam nie było takiej nienawistnej granicy, że to wy takie, a my takie i tak dalej. No wojnę, no to samorzutno no, zrobili się, jak jedni z drugimi bili się, te partyzanty, to była taka granica. Ale czużbiny czy wrażbiny, jeden do drugiego, to nie czuli, to było, ale ja tak czułem.

potem tak zwróciło się, jak przyszli ludzkie, nie chcieli iść w ruską armię i skazali starszej ludzi i dziecia, was się wybić. A tam wojna. A dzień zginia, drugi pierożywie. No i baćka mój paszał, potem wiernął się i doszczupali się jakiejś organizacji czego i ja miał półtora choda, siostra chod i zamknęli jego łagier. W Murmańsku siedział i z raznymi siedział, artystami. I lubił, no, że nasiąkę tej kultury i jak z Mateuszem pamiętam, żarł taki był. O, za tym siedział. No i jak wiernął się, wskazał, ja w kołchozie robić nie budu. Nie będę robić kołchodzi, robicie, co chcecie, ale stolajcie mnie. I poszedł do przedsiedzaciel kołchoza, tam nachowali na jego, poszedł do tego żołudka, złachł, wiernął się, politycznie, i dojął na wojskowym aerodromie robotu. To baćka zarabiał, ja nie każę, że to były straszne grosze, że normalna czarnorabocza zapłata. To baćka zarabiał miesiąc, półtora razy skolki, skolka matka w kołchodzie zarabiała za chod.

nasza wioska ostatnia w oblasti Grodzieńskiej, która poddała się kołchozom. Dali takie podatki, że tam 100 kołchozom nie płacili stolki, skolki nasza wioska. 3 tony mięsa. Gospodarki, a mój baćka miał 3 hektary. No i złamali to. Ja już to pomnił. Ja pomnił z dziadem siedział na furmancji, potem mnie skazali, że ten kawodziści, jakieś czarne ludzie okrużyli furmanki ze snapami. Ładno humno kap zwozić. Samo większe humna zabierali pod kołchoz, tam chyba 3 czy 4. I koni, upraś, furmanki wybrali przedsiadaciela. Nikt to nie chce. Ludzie pierażyli wojnę, sołtysy poszli siedzieć w łagier, niektórzy nie żyli. Kto chce to? No i samo najgorsze, moje imię miał Antosze, go nazywali, samo najgorsze, a piwosza w wiosce, a chudwu taką wybrali. Prachonie wskażą koraczka. Wioska zdała kołchoz 70. Kołchoz zrobili chyba w 52 chodzi. Ja wyjeżdżał w 57 i było 13 koni. Pozdychali z hoładu. Rana była pobudka mężczyzn, podnimać koni, bo nie wstawali. Była taka, jaka była żuczka, ja jeździł na niej. I ona zdychała. Zabijali szlacha i to taki drewniany młotok. Niech tej kochojana była, nie chciał zabić, wyjeździł w los. Tam wołki jej rozdziarucił i zdochnie. Wołki nie doszli, i ona tak tu skumnie trałku, tu na kaleniu stała gladziać. Czerwienie, ona ła, poleci jak koń, jak cholera. I zapali obratną kołchozę tu żuczką. No tak rządził. Jaki ksiądz katolicki pisał. Wiesz, ale on pokazuje duszę białorusku. I zaczynają się tak, 19 sosien jak Jezus radził się i za tu i uporu mużyk nie zmienił się. Pierasochli mora i stali harami, pierasochli reki i stali palami. Ludzi porach zdumali, stali papier tkać, liter nasadzili. A żlanął Bóg z nieba i żlanął zadziwił się, że za tu i uporu mużyk nie zmienił się. No ty każe synku, każesz to potrzeba, wsio tobie daruję, wsio oprócz lu nieba. Daj mnie, każe Boże, znowu chatu, daj kabyłku siwu i żonku bahatu. Daj świnku, kurej kolki, dziękuj tobie Boże, budzia chodzi tolki. Zobaczcie, jakie minimalne potrzeby, to jest cała mądrość. Tyle on ten chłop chce. Jakąś chatę, bogatą żonę, parę kur, świnie, tyle. Krali niesamowicie. Trzeba było z czego żyć. To był harod i dawali 30 sotek pod kartofli. I ja był pierwszy złodziej, a baćka łagier i chęcisz to wiaźli na furmankach, swoim dzieciom skidali snapę. No ja sam chlewik naznosił te zielna, gdzie mała cił, no czy niektórzy wydumali, którzy mieli rower, te krucili i te kołasy w szprychy. Bo to cicho. I ja tej kradzieżu żyli. Jak wyjeżdżała furmanka, nie przyciskali żerdkę już nurką, bo nie było czasu, to już ciało. To tylko w drabinach dojechała do tej wspólnej stodoły. I taka to była gospodarka w tym kołchozie. Tak, że to żyli kradzieżą.

No i zachwalają się tą sowieckiej właśnie. Taka dobra, szkołę wam budowa. Ja panią sobie mówię, ta szkoła, bo to naprawdę to była typowa szkoła dla tych szkół kresowych, była taka fundacja. Oni na Podlasie tu spotykają się z takim załamanym dachem, a dzień ci dwa pokoje dla nauczyciela i trzy klasy. Typowe. No ja panią sobie nieprawda. Etu szkołu postoju przed wojną i nosiła imię Józefa Piłsudskiego. Ja mądrych nauczycieli miał i przyszła do maczyka, że tylko to gospodar wiernął się z wagi, to ety rabionek bresza w szkole. No i dostał bur, a jeszcze to gorsza, moja siostra wydzierwała buchwarę w oczy Stalinu i Leninu. Ale nie politycznie, bo jak to dzieciak.

i jakże byli w Polsce, pierwsza informacja to kto siedzi, jak pisali piśma, kto wyszedł i czy jest kościoł. A my jak wyjeżdżali, wioska była zupełnie odkryta, był z jednej strony harod, z drugiej jak wskazał typach na jeczy, zachumienne darocha, sadę. I my naszą chatę prodali za Niemen, to że Niemen, także, bo była dobra. Moja baćka postawił chatę, bo była boskulewie wojną. Jechał les, był starowny i piował, już to jemu chciała się, i stawił, macie już kończyła tę chatę, jak siedział w łagdzi. Tak, że to wszystko było postawione przed baćką no, w 40-tych gadach. Co z pozostałymi budynkami znają, może kto na drogę wziął, może tego dom my prodali. No trochę grosza wzięli za ten dom. Baćka za to kupił motocykl Iż od jakiegoś lotczyka żołudku i prodał do drugiego lotczyka w Polsce, w Radomiu było lotnisko wojskowe. W Radomiu i dołożyli jeszcze grosze i kupili sobie chatę w tych Kozienicach.

Nam krzywda było, że to tak ruskie prezywali bez takiej tolerantności u tych kozienicach. Ja już pojechał z swoim synem, który teraz ma 29 godów, i sąsiada wnuki z zapłotu, ruski! A ja był nadal czarny, jakikolwiek. Chęć, nieważne. Tak nazwali w pierwszy lat ruski. Ale to jakaś nienawiść z zapłotu, skolki godów. Pomnisz, to jest drugi jeden i inny. Jak ja trafił u Ciechanowiec? Za chlebem. Trzeba było znaleźć robotę. I szczerze mówiąc, poznał dziewczynę, czy pierwszą swoją żonkę. I ona robiła u Ciechanowcy w gospodarce komunalnej. No i dowiedział się, że to jest muzeum, może być robota. Przyjechał, pochalił z dyrektorem Uszyńskim. Wiedział, że to znają dobry ruski język. Propaganda muzealna doniosła, że to znaje francuski i angielski. Potem śmiał się z nich zapowiadał. Mówi, o, mądry przyjechał, tego i ruski, i angielski zna. No i żyją w danym społeczeństwie. I trudno, jak ja zakochałem się, tak jak ja zrobił prawosławnej dziełce, to ja skażę, ja ciebie mają gdzieś, idź sobie precz, tam już to ja katolik.

13 to budzie 56 jadą. 56 jadą. Wyjechał 57, a był w wosieniu 2014 roku. Pierwsze wrażenie, jak wjechał, a lidy zaczynają się, to już tak jak pomnił te pieraleski, pole te pofałdowne, mnoha kamienie upoli, jak kamień, jak nazwali, jak żawanką, tam krusznie zwozili. No, pola byli już drugie, bo to kołchozne, ale na tej Grodzieńszczyny, bo ja jechał z Mińska, to murowane te domy, a tam drolane te chaty, no, nieco tam podrychtowane, a szalowane, ale no, że to na dłuższe kraje to nie rozkażesz. No, czuł ten zapach, to ja u siebie. I stanął na rynku przy kościele, zaczął pytać się, gdzie tu, jak popaść na mogiłki, jak gdzieś do kościoła, kto mnie odkrył, że tu żył. I że i czuł się te ludzie, tylko tak koratka, jeden dzień. Dobrze by pobyli, tak to, że no, tej mowy tak grodzieńskiej zaczęli chowalić i to poczuł. Ale jak wjechał pola, les, i on niczego nie każe. A ja czuł się u siebie.

No ja chwarupa grodzińska mówi. Ale hetaż to wypił z Małaką, macie nie zabywać. Co ja znaju, już to nie kata je pożywuś w Chicago 20 jadą i on zabył się niby. Póki żyła maci, ja mu chrazna skazać, no po angielsku, to jej nie chwarupa. Ale ja chwarupa, czy po polsku ja na mnie skazała pa grodzińska. Mój maci umierła 96 gadu. Ja wstydął się. Kalek, jak pojechał darze swojej żonki prawosławnej, no maci chawariła, siostra to żona rozkazał, maci, jak szła między swojej czy do kościoła, czy gdzie, no chawariła po polsku, ale z baćkiem chawarili po swojemu i tak nam było wygodnie, to ja dumaju tak w słowach, że ja to tak nie skażesz tak, jak skażesz tak. I w języku jest pełna tonkość. I ja tego nie skażu tak po polsku, jak eta jest w prychaworcy białoruskiej. I patrzył tam swój klimat, tam już to widział, jak jechał ze tego kierunka, bo jechał z Mińska, Nowogródek, nad Niemnem, który ja dzieciństwo pomnił, był, zdawał się mi taki szeroki, wózki zdał się taki wysoki, bierach i ciemny, ety mój Niemen. I patrzył ety klimat, tu cerkiew, tu kościół. Mnie pytali, ad kulty. Co ja skazuję? Z Kozienic ja tam tylko żył 3 chody. Potem poszedł szkoły, studia, roboty. Mój syn, który narodził się w Ciechanowcu, i on wielki partii od Ciechanowca, i on z Ciechanowca, i on każe. A ja skażę, no jak skazać?

dzwonkiem zmiecie stare serca pracowity stróż i przeminie echo śpiewu.